0: špeciálny letný rádio.
1: Leto.
2: V rytmu muzike,
3: koje ti prija.
2: Magnum.
3: I samo dobar zvuk.